Krzyczy na Jawoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Dziennikarz, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, nareszcie odzyskał wolność po 5 latach spędzonych za kratami więzienia dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył polsko-białoruską granicę we wtorek 28 kwietnia. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Dotychczas pozostawał najcenniejszym zakładnikiem w rękach Mińska. Co więcej, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, która od kilku lat walczyła o uwolnienie Poczobuta, twierdzi w wywiadzie dla Gazety Rzeczpospolita, że dziennikarz będzie mógł powrócić na Białoruś i że został wypuszczony z łagru bezwarunkowo. Na granicy czekał na niego premier Donald Tusk. Później spotkał się z dziennikarzem Gazety Wyborczej Bartoszem Wielińskim. Razem udali się do Warszawy, gdzie Poczobut został skierowany na badania do szpitala. W stolicy miał możliwość nareszcie spotkać się z rodziną, czego był pozbawiony przez te 5 lat. Ze zdjęć i nagrań publikowanych w mediach widać ślady pobytu w najgorszym białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut jednak nie traci ducha walki i zachowuje optymizm, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Jeśli chodzi o decyzję Andrzeja Poczobuta, wszyscy doskonale pamiętamy ten hart ducha Andrzeja Poczobuta i jego niezwykłą siłę, nie tylko fizyczną, co przede wszystkim duchową. To od niego tylko zależało, w jakiej formule chce opuścić więzienie. Mamy głęboką nadzieję, że teraz będzie mógł się poddać leczeniu, bo wszyscy doskonale wiemy, że po takim okresie 4 lat z całą pewnością jego stan zdrowia wymaga przeglądu. Polskie służby medyczne z całą pewnością udzielą mu odpowiedniego wsparcia, ale też w momencie, kiedy będzie mógł wrócić już do pełnej aktywności, z całą pewnością opowie Państwu także o swoich doświadczeniach.
2: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku w Grodnie. W 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, według nieprawdziwych oskarżeń o podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo państwa. Sprawa jego uwolnienia najwyraźniej ruszyła z miejsca dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. O tym porozmawiamy w drugiej części programu Znad Dniemna i Berezyny. Coroczny wiec i marsz Czarnobylski Szlak odbył się w Warszawie 26 kwietnia. Ta akcja ma długą tradycję, zapoczątkowaną przez opozycję na Białorusi w 1989 roku. Wydarzenie jest poświęcone pamięci o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 40 lat temu. Podczas wiecu w polskiej stolicy Białorusini zmuszeni do ucieczki z własnego kraju zebrali się przed Pałacem Staszica, aby uczcić pamięć ofiar tej tragedii. Udział wzięli m.in. znani przedstawiciele białoruskich sił demokratycznych. Po zakończeniu wiecu uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Współczesne demonstracje łączą temat katastrofy czarnobylskiej z aktualnymi postulatami politycznymi, takimi jak sprzeciw wobec militaryzacji kraju, obecność broni jądrowej czy represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, twierdzi doradca Światłany Cichanouskiej Franek Wieczorka.
4: Czarnobyl podzielił życie Białorusi na do i po. Zmienił życie wielu dzieci, wielu rodzin. 20% terenu Białorusi było zarażone radiacją i tyle straciło możliwość życia w swoich domach. No i teraz w Białorusi kontynuuje się polityczny Czarnobyl. To, co robiła sowiecka władza wobec ludzi, nie szanowała ich prawa, ich interesy, ich zdrowia. Tak samo i Łukaszenka przez 30 lat niszczył nie tylko pamięć o Czarnobylu, ale niszczył same prawa, same możliwości dla Białorusinów żyć w swoim kraju.
2: Pierwszy szlak czarnobylski zorganizowano w 1989 roku w Mińsku. Wzięło w nim udział nawet 30 tysięcy osób. Był to jeden z pierwszych tak dużych protestów u schyłku Związku Radzieckiego, skierowany przeciwko ukrywaniu prawdy o katastrofie i polityce władz wobec skażonych terenów. Z biegiem lat marsz zaczął nabierać coraz bardziej politycznego charakteru. Uczestnicy nie tylko upamiętniali ofiary Czarnobyla, ale także protestowali przeciwko ograniczaniu świadczeń dla poszkodowanych, a później również przeciwko autorytarnym rządom i łamaniu praw obywatelskich na Białorusi. Demonstracje były wielokrotnie rozpędzane przez milicję, a uczestnicy zatrzymywani. Mimo to szlak czarnobylski przez lata pozostawał ważnym testem mobilizacji i jedności białoruskiej opozycji. Polska granica wschodnia stała się niemal nieprzeniknioną barierą dla nielegalnych migrantów. W pierwszym kwartale 2026 roku polskie służby odnotowały 100% skuteczność zapory, udaremniając wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Od początku roku liczba prób sforsowania zapory drastycznie spadła, z niemal 4000 w 2025 roku do zaledwie 150 w obecnym. W ochronę granicy wschodniej zainwestowano znaczne środki, stawiając na nowoczesne rozwiązania i polską myśl techniczną. Od marca 2026 roku granicę chroni zaawansowany system antydronowy o wartości 60 milionów złotych, zdolny do wykrywania obiektów latających z odległości setek kilometrów. Dodatkowo na wszystkich przejściach granicznych funkcjonuje system EES. Ogółem modernizacja zabezpieczeń kosztowała 3 miliardy złotych. Bezpieczeństwa strzeże 5 tysięcy żołnierzy, a także funkcjonariusze Straży Granicznej i Policja. Teraz na granicy działa blokada, optoelektronika i system szybkiego reagowania, informuje podpułkownik Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
0: Funkcjonariusze również doposażani są w nowy sprzęt, który usprawnia pełnienie tej codziennej służby. I pamiętajmy o tym, że na granicy polsko-białoruskiej mamy barierę fizyczną i barierę elektroniczną, że granica jest obserwowana 24 godziny na dobę, także każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest odnotowywana i kiedy ona jest dokonywana w tym miejscu, natychmiast pojawiają się patrole Straży Granicznej.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych przez resort danych, efektywność tych działań sięga około 65%. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą faktycznie opuszcza terytorium kraju. W ministerstwie podkreślają, że działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Andrzej Poczobut został uwolniony podczas procesu wymiany więźniów między Polską a Białorusią według formuły 5:5. Negocjacje w sprawie uwolnienia więźniów trwały od września 2025 roku. W rozmowach mieli uczestniczyć przedstawiciele służb kilku państw. Wśród wypuszczonych przez Mińsk zakładników znalazł się m.in. polski karmelita ojciec Grzegorz Gaweł, oskarżony wcześniej o szpiegostwo. Kluczową rolę w tym procesie odegrały Stany Zjednoczone za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA do spraw Białorusi Johna Cole'a, który z kolei w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej powiedział, że Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent Donald Trump po rozmowie z Karolem Nawrockim. Polski prezydent z kolei podkreślił, jaką cenę musiał zapłacić Poczobut w swojej walce o polskość.
3: Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki, człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to opłacił bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Chcę też powiedzieć, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu, i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię. Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka, i mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce.
4: Doszło do wymiany symetrycznej 5:5.
0: Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest długa i bardzo skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany, tak aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć w Polsce i przede wszystkim na wolności. Jak powiedziałem, ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć tutaj na rzetelność i taką solidność ze strony Białorusi. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie. Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez ostatnie 2 lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli. Państw obcych, państw trzecich, tak jak powiedziałem, Rosji i Białorusi.
5: Radujmy się! Mamy go!
0: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut, jest w Polsce cały i zdrowy. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Cole'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu.
4: Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że wszyscy powinniśmy się cieszyć. I ja nie akceptuję żadnej formy

przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o tej potrzebie. Też za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie będzie w naszym kraju kwestionował roli tych czy innych osób. Wszyscy przyłożyli się tutaj z jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie to było coś niesamowitego, kiedy mówi, no ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał? No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem, ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie i będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego, niezależnie od tego, jakie decyzje w przyszłości podejmie.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o wielowiekowej historii miasteczka Dziembrów w powiecie lidzkim, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Urszulą Sipińską oraz jej przebojowym utworem To był świat w zupełnie starym stylu.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną, Mieczysława Pimpickiego. Mieczysław Pimpicki urodził się 10 września 1913 roku w Wilnie. Był synem Stefana i Michaliny z Rymszów. Miał ośmioro rodzeństwa, ale kilkoro

Zmarło w dzieciństwie. Ojciec był właścicielem piekarni przy ulicy Ponarskiej 30, która funkcjonowała w piwnicy budynku mieszkalnego. Śmierć Stefana Pimpickiego w 1923 roku spowodowała, że zakład przejęła jego żona Michalina. Wspomagana przez dzieci kilka lat prowadziła działalność. Młody Mieczysław nauki początkowe pobierał w domu, a następnie uczył się w renomowanym gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 16 czerwca 1933 roku. Jego marzeniem była służba wojskowa. Zamierzał wstąpić do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu. Nie został jednak przyjęty. Ze względu na niesubordynację jego klasy gimnazjalnej na zajęciach przysposobienia wojskowego. Jesienią rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W utrzymaniu oraz edukacji wspomagała go starsza siostra, Genovefa, doktor medycyny, która po wyjściu za mąż za Jerzego Matusewicza zamieszkała w 1935 roku w miasteczku Chęcewicze na Polesiu. Okres nauki gimnazjalnej oraz studiów wiązał się również z intensywną rywalizacją sportową. Mieczysław Pimpicki uprawiał przede wszystkim dwie dyscypliny – pływanie i narciarstwo. Już jako 15-latek zajął trzecie miejsce w pływackich mistrzostwach szkolnych, rozgrywanych na dystansie 500 metrów w trokach. W mistrzostwach szkolnych w biegu narciarskim dla początkujących, rozgrywanych na Belmoncie w 1931 roku, zdobył trzecie miejsce na 103 startujących. Rok później był już mistrzem szkół średnich Wilna. Po podjęciu studiów trafił do wileńskiego AZS-u, w którym notował sukcesy w pływaniu, przede wszystkim w stylu klasycznym. Największy ogólnopolski sukces uzyskał na długodystansowych mistrzostwach Polski, rozgrywanych w trokach w 1935 roku. Na dystancie 6 km przypadł mu wówczas tytuł wicemistrza. Dwa lata później w Bydgoszczy zdobył 8 miejsce. Największy sukces narciarski zanotował w Worochcie, w akademickich mistrzostwach Polski. Uzyskał tytuł wicemistrza w zjeździe. Kilkukrotnie brał także udział w biegu patrolowym Zułów-Wilno, rozgrywanym od 1936 roku. Zawody rozpoczynały się w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego, kończyły się na Wileńskiej Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka. Zawodnicy wileńskiego AZS-u zajmowali najczęściej drugą pozycję. Już w trakcie wojny w styczniu 1940 roku został zmuszony przez Sowietów do udziału w narciarskich mistrzostwach Białorusi. Zawody rozgrywano w okolicach Mińska. W biegu na 20 km znalazł się w siódmej dziesiątce, ale w zjeździe był już najlepszy, zdobywając tytuł mistrza Białorusi. Warto dodać, że w tym okresie zajmowało go przede wszystkim praca lekarska, bardzo często nocne dyżury. Nie trenował, a nawet nie posiadał własnych nart. Znalazł się w kronice filmowej, którą oglądano m.in. w Ośmianie. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień. We'll be right back.

0: Польскія падружжа на Беларусі.
1: Około 40 kilometrów od Grodna leży niewielka, cicha mieścina Dziembrów. Tu nad rzeką Spuszą w okolicy Szczuczyna wieki temu właściciele miasteczka marzyli, że stanie się ono perłą regionu, ale dawna chwała przeminęła bezpowrotnie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Zapraszam na wycieczkę do wsi Dziembrów, albo jak się mówi po białorusku Dębrowo. Historia tej mieściny zaczyna się w XVI wieku. Z tamtej epoki pochodzą wzmianki o Dziembrowie jako majątku szlacheckim powiatu lickiego. W drugiej połowie XVII wieku, w 1669 roku, w dokumentach pojawia się wzmianka o majątku, który tu założył sędzia grodzki licki Eliasz Michał Rynwit. Rynwit był w powiecie postacią nietuzinkową, wpływowym lokalnym politykiem, kilkukrotnie wybranym posłem na Sejm i marszałkiem lickim w latach 1690-1696. Co ciekawe, Eliasz mógł być dalekim krewnym Adama Mickiewicza, bo ród Rynwidów był spokrewniony z Mickiewiczami. Jednym z przodków Adama był Krzysztof Rynwid z powiatu lickiego właśnie. Zapewne Eliasz marzył, by jego majątek stał się czymś większym niż tylko folwark i siedziba. Chciał, by Dziembrów stał się ważnym ośrodkiem życia społecznego i religijnego, nawet nie wsią, a miasteczkiem. Dlatego wystarał się w końcu o przywilej na założenie owego. Nadał go w 1713 roku król August II Mocny. To zapoczątkowało złoty wiek tej miejscowości. Aby podnieść status swojego majątku, Eliasz Michał Rynwit postanowił wznieść tu murowaną świątynię i sprowadzić zakonników, którzy zadbaliby o edukację i kulturę. Już w 1676 roku pojawili się tu jezuici z klasztoru w Grodnie, którzy prowadzili misję oraz szkołę aż do kasaty zakonu w 1773 roku. Do dziś możemy podziwiać kościół pod wezwaniem Trójcy Najświętszej, początkowo barokowy, choć dziś po wiekach i przebudowach nieco eklektyczny w formie. Jest to świątynia o prostej, prostokątnej bryle z charakterystyczną fasadą ozdobioną geometrycznym dekorem i wysokimi niszami. Choć dzisiaj Dziembrów to mała wieś, ale kiedyś był kolebką talentów. To właśnie tutaj urodzili się słynni polscy malarze, bracia Kazimierz i Hiacynt Alchimowiczowie. Ich życie było nierozerwalnie związane z dramatycznymi losami ojczyzny. Obaj wzięli udział w powstaniu styczniowym. Kazimierz za swój patriotyzm zapłacił wysoką cenę. Został zesłany za Ural, gdzie paradoksalnie zaczął szlifować swój talent malarski, uwieczniając losy katorżników. Później zasłynął jako autor wielkich płócien historycznych, jak chociażby Pogrzeb Giedymina. Jego brat Hiacynt po upadku powstania musiał emigrować do Francji, gdzie zasłynął jako wybitny pejzażysta. Mówiąc o powstaniu styczniowym, nie sposób pominąć postaci dziembrowskiego proboszcza, księdza Romualda Skibińskiego. Ten gorliwy patriota w styczniu 1863 roku odczytał z ambony manifest rządu narodowego, wzywając lud do walki o wolność. Za swoją posługę pańską wśród powstańców został aresztowany przez władze carskie i skazany na 8 lat katorgi. Z Syberii nigdy już do Dziembrowa nie wrócił, zmarł na wygnaniu w 1880 roku. Karą dla samej miejscowości była konfiskata kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną w ramach akcji rusyfikacyjnej. Katolicy odzyskali swoją świątynię dopiero w 1919 roku dzięki staraniom księdza Witolda Kunickiego, który po latach zaborów odrestaurował budynek. W XIX wieku majątek dziembrowski przeszedł w ręce potężnego rodu Sapiehów, choć sami właściciele rzadko tu bywali, rezydując w pobliskiej Starej Spuszy. Pamiątką po tamtych czasach jest opuszczony dziś drewniany budynek dawnego folwarku sapieżyńskiego, do którego prowadzi majestatyczna Aleja Starych Drzew. Innym ciekawym zabytkiem jest cerkiew świętego Jana Teologa z lat 30. XX wieku, która ma niezwykłą historię. W latach 90. została przeniesiona do Dziembrowa sąsiedniej wsi Zawałki. Jest to typowy przykład ludowego budownictwa sakralnego, który w czasach sowieckich, podobnie jak wiele kościołów, służył za magazyn zboża. W okresie międzywojennym Dziembrów był jeszcze siedzibą gminy w powiecie lickim, tętniącym życiem z dwiema szkołami i posterunkiem policji. Ale już wtedy znaczenie Dziembrowa konsekwentnie się zmniejszało. W 1929 roku zlikwidowano gminę i miasteczko wraz z folwarkiem przyłączono do sąsiedniej gminy wiejskiej Kamionka. Właśnie dlatego, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała wtedy architektura urzędowa, warto zajrzeć do Kamionki. Tam zachował się budynek gminy w tak zwanym polskim stylu narodowym, z wysokim, łamanym dachem. Tamtejszy kościół skrywa jeszcze jedną ciekawostkę, to w nim ochrzczono pisarkę Elizę Orzeszkową, ale to jest temat na osobny program. Dziś Dziembrów to spokojna, zapomniana i wymierająca wieś, gdzie życie toczy się wokół kołchozu. Marzenia Eliasza Michała Rynwida o wielkim centrum regionu pozostały daleko w przeszłości. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Urszuli Sipińskiej oraz jej przebojowym utworze To był świat w zupełnie starym stylu. Urszula Sipińska-Konrad, urodzona 19 września 1947 roku w Poznaniu, to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury. Znana jako piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów, architektka wnętrz, pisarka i publicystka. Jej działalność obejmuje zarówno scenę muzyczną, jak i projektowanie wnętrz oraz twórczość literacką. Dorastała w Poznaniu, na Wildzie, w rodzinie o inteligenckich i muzycznych tradycjach. Od najmłodszych lat rozwijała zainteresowania artystyczne. Uczyła się gry na fortepianie w Wielkopolskim Studium Muzycznym, a następnie ukończyła liceum imienia Klaudyny Potockiej. W 1972 roku została absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 60. Już jako uczennica założyła żeński zespół wokalny. W 1965 roku zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, zdobywając trzecie miejsce. W kolejnych latach współpracowała ze Studenckim Teatrem Nurt w Poznaniu, rozwijając swoje umiejętności sceniczne. Przełom nastąpił w 1967 roku, kiedy wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Zapomniałam. Piosenka stała się jednym z jej pierwszych dużych przebojów. Rok później zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie za wykonanie utworu Potem kwiat czerwony. W kolejnych latach Sipińska zdobywała coraz większą popularność w kraju i za granicą. Występowała na licznych festiwalach w Europie, Ameryce i Azji, zdobywając nagrody m.in. w Bernie, Meksyku, Tokio i na Teneryfie. Koncertowała w wielu krajach, w tym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i ZSRR. W sumie zagrała ponad 2000 recitali estradowych. Do jej największych przebojów należą m.in. Mam cudownych rodziców, To był świat w zupełnie starym stylu, Szalala, zabawa trwa, Chcę wyjechać na wieś oraz Są takie dni w tygodniu. Jej twórczość łączyła melodyjność z refleksyjnymi tekstami, często współtworzonymi z uznanymi autorami, takimi jak Agnieszka Osiecka. W 1982 roku jej kariera została przerwana przez poważny wypadek samochodowy w Niemczech, który spowodował ciężkie obrażenia nóg. Po kilku latach przerwy wróciła do działalności muzycznej, nagrywając nowe utwory i występując na festiwalach. W 1988 roku ponownie zaistniała na festiwalu w Opolu z piosenką Mam cudownych rodziców, która stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Pod koniec lat 80. stopniowo wycofała się z estrady, a na początku lat 90. zakończyła karierę muzyczną. Decyzja ta była zgodna z jej wcześniejszym planem odejścia ze sceny po 40 roku życia, a także wynikła ze zmian zachodzących w polskim show-biznesie. Po zakończeniu kariery estradowej wróciła do zawodu architekta wnętrz. Założyła w Poznaniu własne pracownie projektowe i realizowała liczne projekty, m.in. wnętrza instytucji publicznych, hoteli i centrów biznesowych. Jej praca w tej dziedzinie była wysoko ceniona i stanowiła ważny drugi etap kariery. Zajmowała się również publicystyką i literaturą. Publikowała wywiady, felietony oraz teksty autobiograficzne, w których opisywała swoje doświadczenia artystyczne i życie w PRL-u. W 2005 roku wydała autobiografię, a później kolejną książkę, kontynuując refleksję nad swoją drogą zawodową i życiową. W 2023 roku została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla miasta Poznania. za wkład w kulturę i wieloletnią działalność artystyczną. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu artystki Bright Days Will Come, wydanego w 1973 roku. Utwór skomponował Piotr Figiel, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Przed państwem Urszula Sipińska. To był świat w zupełnie starym stylu.

Przyczyny i oczynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki.

Brytyjka Natalie Wild Goose zjeje śpiewam pośród rodnych krajowideł. Kali ktoś ci padumał chociaż przez sekundu, że Natalie zawarożwa je krychu jak wiedźmarka, to zaraz ta tema będzie mieć swoje rozwicio. Dziękujący współpracownictwu postpunkowskiego hurtu Opus King z folkpunkowskim The New Eves. Obodwa hurty pochodzą z Brighton. I się brujuć. Pieśnia The Head Tree ma karenni u 18. stachodzi, kali na Head Tree powiesili apośniu czarownicu. I nie ma czyma przygadać zaraz nordyckiej, nie ma czyma nie przygadać, woś tak, zaraz nordyckiej mifologii, u jakoj nocz z 30. kasawika na 1. traunia, a ta nocz Walpurgi, nocz czarownicą, ale tak samo złych duchał ci mocał. Usio gatanie jak zyszło się. Posłuchajcie tedy Opus King i The New Eves u pieśni The Head Tree.

Muzyczny szturm z Brighton. Niedalki post-punk, ale tak samo troszeczkę. Nawet skazałabym jazzu, przynajmniej taki bok jany czasami duć. I jeszcze nagle teraz krychu folku. A kali folk to mają zaraz wielmi ciekawą propanową. Tercet Imperial. Polskie trio, jakoje proponuje zusim nowe padychody dla polskiej tradycyjnej muzyki. Składają ci się ty hurt multiinstrumentalisty Piotr Zabrocki i Jan Emil Młynarski, dy wokalistka Joanna Sztucka. Skorzystają się autorskim opisaniem tego projektu, bo on oddaje jego sutność. Usie muzyki stawia się do tradycji z wielkiej paszanej. Melodii, śpiewy, ryfmy zachowują swoją pierwszopoczatkową formę. I dziękując swoim oryginalnym, nietradycyjnym technikom wykonania, one nabywają współczesną jakość, jaka ja wychodzić w zamierze czasu i prostory. Uniwersalizm. Uplecienie, uzdawała się hermetyczną tradycją, ma dla ich pierwszoradne znaczenie. A nazywają się Tercet Imperial.

0: У эфіры беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у Сямятычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю Хведара Каліту 1890 года нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі, а заможнасць быў адзначаны медалём.
1: Nazywają się Ludmiła Kowalczuk. Kowalczuk z domu też Kowalczuk. Tak się złożyło, że nazwisko rodowe i nazwisko po mężu jest takie same. Przypadkowo, nie rodzina i nie znaliśmy się. O tak. A skąd ja pochodzę? Ja się urodziłam w Szerszeniach. To jest 7 kilometrów od Siemiatycz. Mieszkam teraz w Siemiatyczach, a mój mąż pochodził z Moszczonej Pańskiej. Chodziłam do szkoły podstawowej w Szerszeniach. Była ładna szkoła i do dzisiaj jest piękna szkoła. Do szkoły średniej w Białymstoku, no a do wyższej w Warszawie.
0: To wy po edukacji kto?
1: Inżynier technolog żywności.
0: I pracowali tu w Siemiatyczach?
1: Tak, w Siemiatyczach. Tak, w Siemiatyczach. Pracowałam w swoim zawodzie. Ja wyhodowała się w domu dużopokoleniowym z dziedą Fiodorem Teodor Kalita i on dużo, w miarę jakiejś możliwości mają wiadomości o to dzieda, urodzony w 1890 roku i on zostawił tutaj biografię, życiorys, który ja tutaj przyniosła i na ruskim języku. I jeżeli chodzi, jak on tam dostał się w głąb Rosji, to w ten sposób, to jest zresztą napisane w biografii, że on w 1912 roku wzięli go do wojska i on tam skończył szkołę felczerską. Podobno był zdolny, nie podobno, tylko wiem na pewno, bo jak on umarł, to ja miała 25 lat, także miałam kontakt z nim. I wtedy wybuchła wojna, pierwsza wojna w 1914 roku i on był na wojnie, pracował jako felczer, już kończył szkołę felczerską. No z racji swojego wzrostu był wysoki człowiekom, tak? Służył w czasie w tej wojny i za swoją pracę na wojnie, służbę, dostał medal Świętego Jerzego na georgijskie lęcie, tak jak on mówił. I on o tym opowiadał właśnie, jak on tam był na tej wojnie, jak były sewernowania wojenne, jak on mówił, jak strzelali, nie tak jak teraz, inaczej tam czołgów nie było, tylko strzelali, a potem, że jak po bitwie, któraś strona wyciągała flagę białą jako na znak poddaństwa, to wtedy wchodzili służby medyczne. No i dziadek wtedy wchodził, miał taką sumkę przewieszoną na plecach z materiałami opatrunkowymi. Tam wtedy właśnie opowiadał, że nawet czy Niemiec był ranny, czy ruski, to tak samo nam opowiadał, że trzeba było spasać jego żyźń. To nam było takie dziwne, bo my wyhodowali się jako Niemiec, woroch, jak to można jego spasać. No my nie znali o tej konwencji genewskiej, która mówi właśnie, bo, że trzeba na polu bitwy się równy, wszech trzeba spasać, który jest raniony. I dziadek opowiadał, że tam Niemiec kryczał, rus do niego, żeby jego tam perwinuć. I on podeszł, jego perwinął, patrzył i no i ten Niemiec zdjął zegarka i dał mu zegarek za to. No dziadek dlatego ją spasał, żeby dla zegarka, tylko on w ramach wdzięczności. I to w tamtych czasach zegar rok, to na naszych terenach to było coś jak teraz helikopter, tak? No, wtedy nie było to, kogo coś opowiadał tym. No i także w tu wojna skończyła się, przeżył wojnę i za chrabrość, za odwagę, za to wszystko dostał właśnie ten medal. No i skończyła się wojna, czy on za ten medal, nie dość, że dostał medal na tej georgijskiej lęcie Świętego Jerzego, to dostał jeszcze kulkiś tam rublów, coś się pomiatają, że 70 rublów złoty miesięcznie, tak, czyli to był medal tak zwany chlebowy.

0: Хлопцам, а солдатам у біжанстве опынуліся ягоныя родныя. Ягоны бацька загадаў сыну вяртацца на радзіму і займацца тым, што было найдаражэйшае тагачасным сялянам – земляробствам. Распавядае унучка Хведара Каліты Людміла Кавальчук.
1: Skończyła się wojna i on został tam dalej, na terenach rosyjskich i poszedł do pracy, do szpitala. I jako pomocnik lekarza, tak wracza, jak wracza, i ten wracz mówił do niego, Fiodor, ty będziesz doktorem, ty będziesz wraczą, bo ty jesteś bardzo zdolny. Losy tak były złożone, że znalazł jego ojciec, a kiedyś było no, bezwzględne posłuszeństwo wobec baćków, i przyjechał i mówił, tutaj, co ty będziesz tutaj, po szpitalach tutaj chodził, gdzie to je, tam zebla czekaje, a ojciec miał 30 hektarów ziemi. Miał 30 hektarów ziemi i on zabrał jego i zabrał drugiego syna, bo było trzech syny. Mój dziadek Fiodor, Grześko i Umylan. Drugiego syna też zabrał, on pracował podobno w Petersburgu, nie wiem, co tam, rodzina chwila, że na poczcie, nie wiem. A najmłodszy syn Umylan był uczycielem i Umylana nie przywiózł. I Umylan za jakiś czas umarł na zapalenie ucha środkowego, tak jak dziadek jako felczer, to on taki używał takich zwrotów medycznych, jak my byli jako dzieci chory, umiał zbadać i puls i tam opowiadał, jak zbudowane jest ciało, jak co w głowie jest, co w żywotowie, był lubił to i byłby byłby doktorem. No mene nie byłoby, że nie przyjechał. No i przywiózł jego baćko tutaj na wiosku. No i co? I był rolnikiem i z tego, z tej sytuacji, jak opisuje w tym swojej biografii, w życiorysie był bardzo niezadowolony do końca swego życia, bo jego marzeniem było być doktorem, a musiał być rolnikiem. Rolnikom w sytuacji, kiedy było trzeba być żaci serpom, ciężka praca na roli i tak dalej. Także tu użynił się z młodej dziewczyny, użynili, bo dużo ziemi to dziewczyna z płaczem, ale musiała wyjść za mąż, takie były czasy. No i tak to jest z mojej strony od to dziadków, dziadek był mojej mamy, Fiodor Nikołajewicz Kalita.
0: Жыццё Хведара Каліты з'яўляецца прыкладам чалавечых лёсаў, калі вялікая гісторыя ўмешваецца і не дазваляе здзейсніцца марам. Да канца сваіх дзён у Хведара Каліты земляроба з сямятыцкага павету, які марыў стаць лекарам, засталася прага ведаў і любоў да расійскай мовы і літаратуры. Прыкладам таго з'яўляюцца спісаныя ім успаміны на расійскай мове, узгадвае ягоная ўнучка Людміла Кавальчук.
1: On właśnie celebrował to, lubił ten język rosyjski, bo on był w tym języku kształcony, urodzony w czasie tutaj zaborów ruskich, edukowany zaborów ruskich, pracował w zaborów ruskich. I także tak to było. I ja nie wiem, czy on tak mnie nauczył, czy ja sama, raczej on. Jak ja przychodziła do niego do pokoju, czy potem w drugim domu, że żyli, to ja do niego mówiła, zdrastwój, drogoj dzieduszka. Fiodor Nikołajewicz Kalita, wasze wysokie błogowrodzie, bywszy fielczer carskiej armii, kawaler kiergorgijskiej lenty, zdrawia żyłaniem, Fiodor. I ja wtedy witałam się i dziadek był pełen radości, uśmiechnięty. Takie mam wspomnienia o dziadku.
2: A wy raniej kazali, że on był niezadowolony, że wybuchła rewolucja i jemu nie zapłacili tak za to medal, że on tak nie lubił paśla komunistą.
1: Tak, nie lubił dlatego, że był niezadowolony, bo został pozbawiony miesięcznego wynagrodzenia w złocie. Chyba coś, jak ja pamiętam, 70 rubli. No to było, podobno byli duże grosze. I on był niezadowolony właśnie, mówił, że komunisty to hołota, niedoedukowany, nieobrazowany, a za cara byli ludzie obrazowani, była kultura, była klasa, a teraz takie prostactwo, palac cyrkwy. Także on tak baczył tu wielką różnicę, tą diferencję między tymi rządzącymi,

0: carom, jak był w wojsku, to oni molili się za cara. Śpiewali pieśnią Boże, cara chrani. I on uważał, że ta ja właść carska była bardziej taka ja na miejscu, edukowana, kultura, klasa. A uważał, że tutaj taka ja chłota, która palit wciąż to było zbudowane pałacy, cyrkwy i tak dalej, w myśl swojej ideologii. Także nie kultury, nie klasy, nie tak uważał. Był niezadowolony z tego powodu, no ale swojego niezadowolenia wiadomo, że wyrażać i bardzo w hołos. Nie mógł, bo takie były czasy.
1: A pro niżwojenny period, czy on coś, dzieduszka rozkazywał, że jak wiernuli się z bieżeństwa, jak tutaj było?
0: Dziadek wygląda z tego, że to nie było bieżeństwo, bo w 1912 roku został powołany do wojska. A braty jego wyglądają na to, toho ja nie znaju, że to, że w tym czasie, czyli bieżeństwo 1915. Był rolnikiem, miał 3 doczki, no i coś, dziewczata bardzo dobre uczyli się, szczególnie 2 pierwsze, moja mama i druga ciotka Lida, bardzo dobre uczyli się, ale on miał ten pęd do wiedzy, chciał ich dalej edukować w gimnazjum, ale sąsiad, który właśnie to, że był bogatszy, miał pęd do wiedzy, więc on kazał mu, no coś, ty będziesz dziewczata wysyłać do gimnazjum, jak u niej mają na świadectwie prawosławne, bo to na świadectwo było napisane, wyznanie prawosławne i w związku z tym on dzieci budu mieć korzyści z tego. Także ty uczy dziewczata zakrawczych i wydawaj za mąż. Tak dziadek robił, no. Powychodzili za mąż, kto tam za kogo mógł i tak zostało ta zdolność została, ten talent został zakopany. Moja mama pisała ludziom podania, mimo że była edukowana 4 klasy, skończyła przedwójnoju, tylko te 4 klasy były bez 6 lat, że 2 razy było w jednej klasie 6 lat, ale pisała podania, śpiewała, miała pamięć, a środkowa sestra to była mega zdolna. Ona śpiewała, umarła mając 80 parę lat, a znała na pamięć piosenek, jak skażu, koło 100 to nie peresadzu. I ona nawet nagrała córka jej na śpiewanie. Miała pamięć i hołos. No hołos to hołos, ale pamięć miała. Byli bardzo zdolni ludzie. I te talenty zostali, że tak jak w Ewangelii pisze, zakopane. Zasypane bez kogoś, nie bez siebie. O, tak to było.

0: Druga wojna światowa, no mówię to, że tutaj moja wioska jest niedaleko linii frontu na Buchowie, bo więc była tak jak moje rodzice i dziadek też opowiadał, że był, liczył w czasie II wojny światowej kilka wojen. Pierwsza w 39, potem 40 w pierwszym rokowi, potem jak wurczali się w 44 letom i on się liczył te wojny. Jak on, jak ja chodziłam do szkoły, a dziadek mówił za pierwszego sowieta, drugiego sowieta, pierwsza wojna, druga wojna. Ja mówię, ale dziadek, to była druga wojna. No tak, ale on liczył te linie frontu. No i co, i rodzice byli, jak była ta na linii frontu na Buchu, no to rodzice często ich persilali w drugim mieście. W lesie byliś tam, gdzieś wywozili, jak była linia frontu. Ale w pewnych tych czasach chowali się do piwnicy, tak? A piwnicę nazywali sklep. Taki był murowany, taki sklep z takimi łukami, ten sklep był. No i dziadek, jak opowiadała babcia, chwory był ciekawy świata i chwory, że ja muszę pasmatreć na sowiernowania wojenne. Babcia ją tam trzymaje, nie wychodź. Ale ja był na pierwszej wojnie, ja muszę zobaczyć i drugą wojnę. I wyliz tam bez okno, czy bez dwery. No i oczywiście został trawiony kulą w rękę. W rękę kulą został trafiony i wtedy cofnął się do tego, do piwnicy, tam jego opatrzyli, no i oczywiście zobaczyli tutaj Niemcy, że ktoś się tu ukrywa. To musiało być 44, bo już był wtedy mój brat 43 urodzony i leżał na poduszce tam i mama tylko zabrała jego z poduszki, Niemiec otworzył drzwi, rzucił granat w tą poduszkę. Pierze się rozsypało, to jest tak opowiadane, pierze się rozsypało, no ale nic się nie stało i później oczywiście dziadek był obstawiany szczególnie więcej przez babcię. Babcia mu to dawała popalić. Jest źle za takie ciekawe. Także dziadek był bardzo, bardzo ciekawy. Nie poniżał nikogo, ale nie miał nigdy żadnych kompleksów. No my ogólnie byliśmy tacy zakompleksieni. Babcia, co ludzie powiedzą, co to? Dziadek był zdystansowany. A jego nie obchodziło. Nikogo nie poniżał, ale miał swoją godność, o tak powiem. O.
1: У эфіры беларуская радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у Сямятычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю са стараны маці Федара Каліту 1890 году нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі. З-за рэвалюцыі ў Расіі не змог ён паступіць у медыцынскае вучылішча. Як паслухмяны бацьку-сын вярнуўся ў родную вёску і стаў землярубам. Аднак Прагу ведаў, захаваў усё сваё жыццё і пераказваў гэта сваім дзецям і ўнукам. У Людмілы Кавальчук, як артэфакт, захаваліся ўспаміны, спісаныя дзядулям Хведарам на расійскай мове, якія апублікаваліся Дарафеем Фёнікам у мельніцкім гасцінцы.
0: То біяграфія, я вам копія. To dziadek pisał, nie kaligrafia, tylko dziadek pisał, widocznie miał być lekarzem. O, i to po rusku, to całą swoją. Ja to zrobiłam kopię, tak? A gdzieś oryginał chyba mam na górze, nie wiem. O, tak to wygląda. I jako tak, to trudno to przeczytać, co to jest, jak to jest. Ale los chciał, że parę lat temu było spotkanie z Doroteuszem Fioniukiem przy naszej cerkwi. Było spotkanie, no i była mowa o bierzeństwie. No i tam on opowiadał bardzo pięknie, Doroteusz Fioniuk, mądry człowiek. I ja zabrałam głos, że mój dziadek, ja mówiła, że on był na bierzeństwie. Dopiero później jak czytała, to wyszło, że on został, on był no, na wojnie, nie? Przed bierzeństwem. I on posłuchał, tam pochworyłam się krótko, zainteresował się mojej opowieścią i przyjechał do mnie, nagrał i tutaj zamieścił moje wspomnienia, które ja teraz mówię, w mielnickim gościńcu. I tutaj właśnie to tutaj popisane. Popisane tutaj językom, to jest rusko-białoruski. I tutaj zdjęcia mojej siemie i przed wojną i opisane, jak to jest. I to je, ja wzięła pyry, była na język polski, bo jako czułam, byłam dziadka, znałam. Ładnie to napisała moja sestra cioteczna, czyli to ta wnuczka, ja jest wnuczka Ludmiła, ta wnuczka Marysia, co rokoż mnie to przepisała. I to mają po polsku. I taką pamiątkę zrobiłam. O. Autobiografia Teodora Kalita. No i to między innymi tak o, tu pisze, o, to ja to może przeczytaję po polsku, tak? O, nie zdążyliśmy się otrząsnąć po pożarze, który był w 1910 roku we wsi i powołali mnie jesienią do wojska carskiego 14 października 1912 roku. Ze służby zostałem zwolniony w lutym 1918, czyli widzimy 6 lat był w wojsku. Od 1913 roku do 1914 byłem oddelegowany przez komendanta kompanii wojskowej medycznej szkoły felczerów na rzecz tej kompanii. Szkołę tą skończyłem i otrzymałem tytuł medycznego kompanijnego felczera. Rotny medycyński felczer, jak on na siebie nazywał. W 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa i wraz ze swoim pułkiem zostałem odesłany na front. Na froncie zasłużyłem na wysokie odznaczenie srebrny medal świętego Jerzego za odwagę. W 1917 roku rozpoczęła się w Rosji rewolucja i car Mikołaj II zmuszony został do abdykacji i w 1918 do 1919 dostałem etat w szpitalu wojskowym. Pracowałem jako felczer za pensję 1000 rubli oraz mieszkanie, utrzymanie i wyżywienie. W końcu 1919 zostałem zmuszony przez ojca porzucić swój ulubiony zawód, pracę w szpitalu i powrócić do rodzinnych szerszeń. Nie potrafiłem tego szczęścia utrzymać i sprzeciwić się woli ojca. Od tej pory zaczęło się moje cierpienie. W naszej wsi praca na roli była bardzo trudna. I to pisze, jaka była trudna praca na roli. Cierpiał do końca życia, że nie został lekarzem, że nie pracował w swoim ulubionym zawodzie. O, i tak to było. O. Zdrastwuj, daragoj dzieduszka, Fiodor Nikołajewicz Kalita, wasze wysokie błagorodzi.
2: A tutaj na zdymku to...
0: Z zdymku to jest właśnie dziadek, taki niewysoki. On zawsze miał wąs i to z moim bratem ryjecznym. O, to jest on. Bardzo lubiłam dziadka. Uwielbiałam go. A to jest też z nim też.
2: A, to też fajne. To wy, tak?
0: Tak, to ja jestem, tak. Miałam 20 parę lat. Tak, i dziadek był z kulką pod domem swoim. Lubił z nami rozmawiać. Był bardzo, bardzo zadowolony. I ta jakby miłość do medycyny była w nas. No, to już inny temat. Brat chciał być lekarzem, ale to już inny, na inny temat. Nie wyszło. Siostra pielęgniarką została, także tak. A to jest mama moja, tak. To my jesteśmy. To mój tato był kolejarzem. A to przedwojenne. I tu jest dziadek. Tu dziadek jeszcze. I to jego trzy dziewczynki. Ta i ta. To moja mama i Litka, która była najzdolniejsza. Moja mama podobno też była. No Marysia z niej była zdolna, Maria. I to właśnie oni, to taka, jak wiem, może elita wioski była, bo on został wywieziony, jako bogaty człowiek, został wywieziony, no to już w okresie takich stalinizmu. Bohaty, kułak. Pisali listy, ja tylko pamiętam, że on listy pisał do tego. No bo dziadek był taki, edukowany. On wyróżniał się na tle innych rolników. Może tak, babci się nie podobało, bo nie był bardzo taki, czy pracowity. No nie był, był pracowity, ale może nie był taki zaradny, jeżeli chodzi o pracę na roli i tak dalej, tak? Bo on to robił, bo trzeba było coś jeść, tak? Ale marzenia jego były o tej pracy medycznej, no i o świecie. I on właśnie czytał książki, chciał wiedzy o świecie. A jak my żeśmy się uczyli, no to on był przeszczęśliwy. U nas nie było na wsi tak, że w naszej rodzinie, że właśnie dziewczyny, że skończą te podstawowe szkoły, będą czekać jak na pociąg, że przyjedzie jakiś ten kawaler. Kazał nam uczyty się, dziewczata, uczyty się na urzędy i do bloku. I u nas była taka, że my uczyliśmy ile kto mógł. Kolki kto mógł, to uczyliśmy się.
1: Пра свайго дзядулю Федара Каліту, ягоныя складаныя лёсы, прагу ведаў і няздзейсненыя мары распавядала Людміла Кавальчук-Сямятыч, родам з вёскі Шаршані. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены сёння супольны час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «З-пад ляшча родам месцы падзеі людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą. Kiedy żyto dojrzewa,

że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził? Kto gasił żar równika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty? Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy,

U kniżcy Władimira Niaklajewa mają nie tylko odniesienie do współczesnej, a mal antycznej tragedii wykinutych ze swojej ziemli, ale splataje co jana i

0: Pačalimy ad pakul, što polska świata nacjonalna ściacha i z tym że ściacham, ale białoruskim zakończym. Dyk maje jon u sobie symboly Chrysta, a heta robić z jego sztości nie umirucza je. I jak pokazuje historia, tak heta i jość. Kali hledzieć nawet na najnowiejszy apadziei, to można skazać, że u 2020 godzie nie pieramoch jeszcze białoruski naród, ale pieramoch na pewno biel-czerwona-biały ściach, jaki znowu stał się samym ważnym symbolem dla miliona ludzi. I mocno trzeba wierzyć, że przyjdzie kiedyś toj czas, kiedy zalunaje on nad swobodnej krainą. I z tej wieraj, ja, Andrzej Szczepaniuk, ksionia użo z wami rozwitwaju się i zapraszaju na sustreczu prosty dzień.
1: Władimir Niaklajew, jak płaszczanica biel-czerwona-biela. Jak płaszczanica biel-czerwona-biela lunał nad losem symbol twojej światy. Kali udychnął Gospodź duszu mnie u ciała, joj stala ty. Ty, воля белорусская, ты мара кривицкая, ты кревная моя. Коли тебе потребная ахвяра, ёй стану я.

0: Гэтыя арыгіналы старадрукаў, які можа выданне на вас найбольшае ўражанне зрабіў, калі вось вы адкрылі, патрымалі ў руках тыя кнігі, якія атрымалі там нашы вялікія выдаўцы, там Францыск Карына, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі?
1: Ну, то было пражыццё, dlatego że nawet jak byłam w Nowosybirsku czy gdzieś tam u starowierów i oni wyjmowali Biblię Ostrogską, dla mnie to było niesamowite, że ona się zachowała.
0: W zwyczajnej chacie tam wiosłowy,
1: tak, tak, że ta Biblia się zachowała z pokolenia na pokolenie i jak ja nie mogłam jej dotknąć, jak na przykład żegnała się osoba i przewracała kartki, mi pokazywała, a dopiero na przykład te mniszki z Wojnowa nawet, jak umarły, to ja mogłam je dotykać z autopsji, a wcześniej to niestety, to z taką czcią podchodzono do księgi i te oprawy, no bo piękne deski w skórze, to bardzo długo przetrwał ten sposób dawny zdobienia, oprawiania i one piękne pięknie są i złocone i mają właśnie na różne tłoczenia. No, przepiękne są te oprawy i w ogóle książka jest magiczna. Karta każda, jak się odwraca, to nie mogę powiedzieć, że ta jest mniejsza, ta większa wartość czy wrażenie. Naprawdę wszystkie stare druki dla mnie są cenne same w sobie. Najważniejsze na nich są ślady czytelników, bo one tam piszą, te osoby, że dali do cerkwi za swoje grzechy, za ofiarowują w intencji zdrowia i na przykład na marginesach druków są wymienione imiona, kto kiedy żył, umarł, kiedy były chrzciny, bo papier był cenny, ale i ta księga była cenna. Jest jak gdyby takim życiorysem jeszcze pisanym na... Dzisiaj się nie pisze na książkach, ale kiedyś to się po prostu... To był przyjaciel w domu i na nim się zostawiało zapiski dotyczące najintymniejszych spraw. Pogrzebów, śmierci, płaczu, wspomnień, chrztu, wszystkiego.
2: Też na charytaniu Kmichej. Wielmi przyjemna było się mnie sustreca z gospodarnią profesor Zoja Jaruszewicz-Piroslavcev. To moja nastawnica, wykładczyca po historii kniżki. Ona wykładała na Uniwersytecie w Olsztynie. I zawsze to wielmi taki gruntowny doświadczyk. Wielka wiedza, wielki wopyt. Człowiek, jaki zawsze korzystał się informacją, krynicą. Kali nie, to zawsze było pojechać, poglądać i zobaczyć, naprawdę, jak ta książka stara wygląda. Jak ten druk, tam 16-17 Wielka Kniastwa Litowskiego wygląda. I na osnowie autopsji odczytać ten dokument, tę książkę. I to już bardzo cenne i bardzo wartosne. I to wielki honor, że się nie mogła jeszcze raz posłuchać. Wiadomo, że to wspomnił się mnie toj czas, kiedy naprawdę człowiek udzielniczał u takich, no, niezwyczajnych, bogatych zaniatkach.
1: I zawsze miałam kontakty, byłam w Komisji Polsko-Białoruskiej do spraw dziedzictwa kulturowego w sprawie bibliotek. Dużo wspólnych planów, dużo dobrego zrobiliśmy dla ochrony dziedzictwa bibliotecznego, także zawsze jestem po stronie waszej i życzę, żeby wszystko się ułożyło tak, jak wy chcecie i żebyście byli wolni, niezależni i świadomi swojego dziedzictwa sięgającego wieków dawnych i tego, że wasz prosty język był językiem obowiązkowym do 1697 roku, mowa prosta, z której dzisiaj jesteście dumni, bo to starobiałoruski i że tyle się ukazało tekstów ważnych właśnie najpierw w tym języku, bo nawet statut litewski w 1588, a dopiero później, wiele lat później wydany po polsku.
3: Да, прикладу, Астрожская Біблія, про якую згадывала спадарня професар, адзін з першых славянскіх перакладаў Біблії і першае завершанае выданне на царкоўнаславянскай мове, апублікаванае ў Астрозе рускім першадрукаром Іваном Фёдоровым у 1581 годзе з дапамогай праваслаўнага князя Константіна Васіля Астрожскага. Усяго вядома пра каля 260 асобнікаў выдання, якія захаваліся да нашых дзён.

0: У эфіры беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у Сямятычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю Хведара Каліту 1890 года нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі, а за мужнасць быў адзначаны медалём.
1: Nazywają się Ludmiła Kowalczuk. Kowalczuk z domu też Kowalczuk. Tak się złożyło, że nazwisko rodowe i nazwisko po mężu jest takie same. Przypadkowo, nie rodzina i nie znaliśmy się. O tak. A skąd ja pochodzę? Ja się urodziłam w Szerszeniach. To jest 7 kilometrów od Siemiatycz. Mieszkam teraz w Siemiatyczach, a mój mąż pochodził z Moszczony Pańskiej. Chodziłam do szkoły podstawowej w Szerszeniach. Była ładna szkoła i do dzisiaj jest piękna szkoła. Do szkoły średniej w Białymstoku, no a do wyższej w Warszawie.
0: To wy po edukacji kto?
1: Inżynier technologii żywności.
0: I pracowali tu, w Siemiatyczach?
1: Tak, w Siemiatyczach. Tak, w Siemiatyczach. Pracowałam w swoim zawodzie. Ja wyhodowała się w domu dużopokoleniowym z dziedą Fiodorem Teodor Kalita i on dużo, jakby dużo, no w miarę jakiejś możliwości mają wiadomości o to dzieda, urodzony w 1890 roku i on zostawił tutaj biografię, życiorys, który ja tutaj przyniosła i na ruskim języku. I jeżeli chodzi, jak on tam dostał się do, w głąb Rosji, to w ten sposób, to jest zresztą napisane w biografii, że on w 1912 roku wzięli go do wojska i on tam skończył szkołę felczerską. Podobno był zdolny, nie podobno, tylko wiem na pewno, bo jak on umarł, to ja miała 25 lat, także miałam kontakt z nim. I wtedy wybuchła wojna, pierwsza wojna w 1914 roku i on był na wojnie, pracował jako felczer, już kończył szkołę felczerską. No z racji swojego wzrostu był wysoki człowiekom, tak? Służył w czasie tej wojny i za swoją pracę na wojnie, służbę, dostał medal Świętego Jerzego na georgijskiej lęcie, tak jak on mówił. I on o tym opowiadał właśnie, jak on tam był na tej wojnie, jak były sewernowania wojenne, jak on mówił, jak strzelali, nie tak jak teraz, inaczej tam czołgów nie było, tylko strzelali, a potem, że jak po bitwie, któraś strona wyciągała flagę białą jako na znak poddaństwa, to wtedy wchodzili służby medyczne. No i dziadek wtedy wchodził, miał taką sumkę przewieszoną na plecach z materiałami opatrunkowymi. Tam wtedy właśnie opowiadał, że nawet czy Niemiec był ranny, czy Ruski, to tak samo nam opowiadał, że trzeba było spasać jego żyźń. To nam było takie dziwne, bo my wyhodowali się jako Niemiec, woroch, jak to można jego spasać. No my nie znali o tej konwencji genewskiej, która mówi właśnie, że trzeba na polu bitwy się równy, wszystkich trzeba spasać, który jest straniony. I dziadek opowiadał, że tam Niemiec kryczał, rus do niego, żeby go tam przewinąć. I on podeszł, go przewinął, patrzył i ten Niemiec zdjął zegarka i dał mu zegarek za to. No dziadek nie dlatego go spasał, żeby dla zegarka, tylko on w ramach wdzięczności. I to w tamtych czasach zegar to na naszych terenach to było coś jak teraz helikopter, tak? No, wtedy nie było to, kogo coś opowiadał tym. No i także w tuju wojna skończyła się, przeżył wojnę i za chrabrość, za odwagę, za to wsio dostał właśnie ten medal. No i skończyła się wojna. Czy on za ten medal, nie dość, że dostał medal na tej georgijskiej lęcie Świętego Jerzego, to dostał jeszcze kulkiś tam rublów, coś się pamiętają, że 70 rublów złoty miesięcznie. Nie? Tak, czyli to był medal tak zwany chlebowy.
0: Пасля завяршэння першай сусветнай вайны дзядуля Людмілы Кавальчук, героя сённяшняй перадачы з-пад наша рода месцы падзеі людзі, Хведара Каліта, хацеў застацца ў Расіі, паступіць у медыцынскае вучылішча. Аднак гісторыя, якая ахапіла расійскую імперію ў той час, не дазволіла здзейсніць яму мары. Рэвалюцыя, якая ахапіла Расію, закранула таксама і бежанцаў з-пад Ляшша. Хаця сам Хведар не быў бежанцам, а салдатам, у бежанстве апынуліся ягоныя родныя. Ягоны бацька загадаў сыну вяртацца на радзіму і займацца тым, што было найдаражэйшае тагачасным сялянам – земляробствам. Распавядае унучка Хведара Каліты Людміла Кавальчук.
1: Skończyła się wojna i on został tam dalej, na terenach rosyjskich i poszedł do pracy, do szpitala. I jako pomocnik lekarza, tak wracza, jak wracza, i ten wracz mówił do niego, Fiodor, ty będziesz doktorem, ty będziesz wraczą, bo ty jesteś bardzo zdolny. Losy tak były złożone, że znalazł jego ojciec, a kiedyś było no, bezwzględne posłuszeństwo wobec baćków, i przyjechał i mówił, tutaj, co ty będziesz tutaj, po szpitalach tutaj chodził, gdzie to je, tam zebla czekaje, a ojciec miał 30 hektarów ziemi. Miał 30 hektarów ziemi i on zabrał jego i zabrał drugiego syna, bo było trzech syny. Mój dziadek Fiodor, Grześko i Umylan. Drugiego syna to, że zabrał, on pracował podobno w Petersburgu, nie wiem, co tam, rodzina chwora, że na poczcie, nie wiem. A najmłodszy syn Umylan był uczycielem i Umylana nie przywiózł. I Umylan za jakiś czas umarł na zapalenie ucha środkowego, tak jak dziadek jako felczer, to on taki używał takich zwrotów medycznych, jak my byli jako dzieci chory, umiał zbadać i puls i tam opowiadał, jak zbudowane jest ciało, jak co w głowie jest, co w żywotowie. No, no był, lubił to je i byłby, no wygląda, wydaje, no byłby doktorem. No, no mene nie byłoby, że nie przyjechał. No i przywiózł jego baćko tutaj na wiosku. No i co? I był rolnikiem i z tego, z tej sytuacji, jak opisuje w tym swojej biografii, w życiorysie był bardzo niezadowolony do końca swego życia, bo jego marzeniem, jego było marzeniem być i doktorem, a musiał być i rolnikiem. Rolnikom w sytuacji, kiedy było trzeba być żaci serpom, ciężka praca na roli i tak dalej. Także tu użynił się z młodej dziewczyny, użynili, no bo dużo ziemi to dziewczyna z płaczem, ale musiała wyjść za mąż. Takie były czasy. No i tak to jest z mojej strony od to dziadków, dziadek był mojej mamy. Fiodor Nikołajewicz Kalita.
0: Жыццё Хведара Каліты з'яўляецца прыкладам чалавечых лёсаў, калі вялікая гісторыя ўмешваецца і не дазваляе здзейсніцца марам. Да канца сваіх дзён у Хведара Каліты земляроба з сямятыцкага павету, які марыў стаць лекарам, засталася прага ведаў і любоў да расійскай мовы і літаратуры. Прыкладам таго з'яўляюцца спісаныя ім

0: polskich, pracował zaborów ruskich.
1: I także tak to było. I ja nie wiem, czy on tak mnie nauczył, czy ja sama, no raczej on. Jak ja przychodziła do niego do pokoju, czy potem w drugim domu, że żyli, to ja do niego mówiła: Zdrastwuj, drogoj dzieduszka, Fiodor Nikołajewicz Kalita. Wasze wysokie błogowrodzie, bywszy fielczer carskiej armii, kawaler kiergorgijskiej lenty, zdrawia żyłaniem, Fiodor. I ja wtedy witałam się i dziadek był pełen radości, uśmiechnięty. Takie mam wspomnienia o dziadku.
2: A wy ranej kazali, że on był niezadowolony, że wybuchła rewolucja i jemu nie zapłacili tak za to medal, że on tak nie lubił pośla komunistów.
1: Tak, nie lubił dlatego, że był niezadowolony, bo został pozbawiony miesięcznego wynagrodzenia w złocie. Chyba coś, jak ja pamiętam, 70 rubli. No to było, podobno byli duże grosze. I on był niezadowolony, właśnie mówił, że komunisty to hołota, niedoedukowany, nieobrazowany. A za cara byli ludzie obrazowani, była kultura, była klasa. A teraz takie prostactwo, palac cyrkwy. Także on tak baczył tu wielką różnicę, tą diferencję między tymi rządzącymi carom, jak był wojsko, to mu mulili się za cara, śpiewali pieśnią Boże cara chrani i on uważał, że ta ja właść carska była bardziej taka ja na miejscu, edukowana kultura, klasa. A uważał, że tutaj taka ja hołota, która palit, wsioż to było zbudowane pałacy, cyrkwy i tak dalej, w myśl swojej ideologii. Także nie kultury, nie klasy, nie tak uważał, był niezadowolony z tego powodu, no ale swojego niezadowolenia wiadomo, że wyrażać i bardzo w głos nie mógł, bo takie były czasy.
2: A pro międzywojenny period, czy on coś dziaduszka rozkazywał, że jak wiernuli się z bieżeństwa, jak tutaj było?
1: Dziadek wygląda z tego, że to nie było bieżeństwo, bo w 1912 roku został powołany do wojska. A braty jego wyglądają na to, toho ja nie znaju, że to, że w tym czasie, czyli bieżeństwo 1915. Był rolnikiem, miał 3 doczki, no i coś, dziewczata bardzo dobre uczyli się, szczególnie 2 pierwsze, moja mama i druga ciotka Lida, bardzo dobre uczyli się, ale on miał ten pęd do wiedzy, chciał ich dalej edukować w gimnazjum, ale sąsiad, który właśnie to, że był bogatszy, miał pęd do wiedzy, więc on kazał mu, no coś, ty będziesz dziewczata wysyłać do gimnazjum, jak u niej mają na świadectwie prawosławne, bo to na świadectwo było napisane, wyznanie prawosławne i w związku z tym on dzieci nie będą mieć korzyści z tego. Także ty uczy dziewczata zakrawczych i wydawaj za mąż. Tak dziadek robił, no. Po wychodzili za mąż, kto tam za kogo mógł i tak zostało ta, ja wiem, ta ja zdolność została, ten talent został zakopany. Moja mama pisała ludziom podania, mimo że była edukowana 4 klasy, skończyła przed wojną, tylko te 4 klasy były bez 6 lat, że 2 razy było w jednej klasie 6 lat, ale pisała podania, śpiewała, miała pamięć, a środkowa sestra to była mega zdolna. Ona śpiewała, umarła mając 80 parę lat, a znała na pamięć piosenek, jak skażu, koło 100 to nie peresadzu. I ona nawet nagrała córka jej na śpiewanie. Miała pamięć i hołos. No hołos to hołos, ale pamięć miała. Byli bardzo zdolni ludzie. I te talenty zostali, że tak jak w Ewangelii pisze, zakopane, zasypane bez kogoś, nie bez siebie. O, tak to było.

0: гады другой сусветнай вайны Шаршані, родная вёска гераіні сённяшняй перадачы спадарні Людмілы Кавальчук, апынулася недалёка ад лініі фронту па рацэ Бух. Гісторыі з тых часоў распавядаў ёй дзядуля Хведар Каліта, яе бацькі.
1: Druga wojna światowa, no moje to, że tutaj moja wioska jest niedaleko linii frontu na Buchowie, bo więc była tak jak moje rodzice i dziadek też opowiadał, że był, liczył w czasie II wojny światowej kilka wojen. Pierwsza w 39, potem w 41 rokowi, potem jak wurczali się w 44 letom i on się liczył tej wojny. Jak on, jak ja chodziłam do szkoły, a dziadek mówił za pierwszego sowieta, drugiego sowieta, Wieta. Pierwsza wojna, druga wojna. Ja mówię, ale dziadek, to była druga wojna. No tak, ale on liczył te linie frontu. No i co? I rodzice byli, jak była ta na linii frontu na Buchu, no to rodzice często ich persilali w drugim mieście. W lesie byli tam, wywozili, jak była linia frontu. Ale w pewnych tych czasach chowali się do piwnicy, tak? A piwnicę nazywali sklep. Taki był murowany, taki sklep z takimi łukami. Ten sklep był. No i dziadek, jak opowiadała babcia, chworył był ciekawy świata i chworył, że ja muszę posmatrzeć na sowiernowanie wojenne. Babcia ją tam trzymaje, nie wychodź. Ale ja był na pierwszej wojnie, ja muszę zobaczyć i drugą wojnę. I wylis tam bez okno, czy bez drzwi. No i oczywiście został trafiony kulo w rękę. W rękę kulo został trafiony i wtedy cofnął się do tego, do piwnicy, tam jego opatrzyli, no i oczywiście zobaczyli tutaj Niemcy, że ktoś się tu ukrywa. To musiało być 44, bo już był wtedy mój brat 43 urodzony i leżał na poduszce tam i mama tylko zabrała jego z poduszki, Niemiec otworzył drzwi, rzucił granat w tą poduszkę. Pierze się rozsypało, to jest tak opowiadane, pierze się rozsypało, no ale nic się nie stało i później oczywiście dziadek był obstawiany, szczególnie więcej przez babcię. Babcia mu to dawała popalić. Jest, za takie ciekawe. Także dziadek był bardzo, bardzo ciekawy. Nie poniżał nikogo, ale nie miał nigdy żadnych kompleksów. No my ogólnie byliśmy tacy zakompleksieni. Babcia, co ludzie powiedzą, co to? Dziadek był zdystansowany. A jego nie obchodziło. Nikogo nie poniżał, ale miał swoją godność, o tak powiem. O.
0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у сямятычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю са стараны маці Хведара Каліту. 1890 году нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі. З-за рэвалюцыі ў Расіі не змог ён паступіць у медыцынскае вучылішча. Як паслухмяны бацьку сын вярнуўся ў родную вёску і стаў землярубам. Аднак прагу ведаў захаваў усё сваё жыццё і пераказваў гэта сваім дзецям і ўнукам. У Людмілы Кавальчук, як артэфакт, захаваліся ўспаміны, спісаныя дзядулям Хведарам на расійскай мове, якія апублікаваліся Дарафеем Фёнікам у мельніцкім гасцінцы.
1: То біяграфія, я вам копія. To dziadek pisał, nie kaligrafia, tylko dziadek pisał, widocznie miał być lekarzem. O, i to po rusku, to całą swoją. Ja to zrobiłam kopię, tak? A gdzieś oryginał chyba mam na górze, nie wiem. O, tak to wygląda. I jako tak, to trudno to przeczytać, co to jest, jak to jest. Ale los chciał, że parę lat temu było spotkanie z Doroteuszem Fioniukiem przy naszej cerkwi. Było spotkanie, no i była omowa o bierzeństwie. No i tam on opowiadał bardzo pięknie, Doroteusz Fioniuk, mądry człowiek. I ja zabrałam głos, że mój dziadek, ja mówiłam, że on był na bierzeństwie. Dopiero później jak czytała, to wyszło, że on został, on był na wojnie, nie? Przed bierzeństwem. I on posłuchał, tam pochworyłam się krótko, zainteresował się mojej opowieścią i przyjechał do mnie награў і тут замесціў мае вспомнення, которые я тара гавару в Мельніцком гостінцу. І тут втащне, то тут я попісана. Попісана тут языком, то есть руско-белоруски. Jo, i tutaj zdjęcia moje, mojej siemie i przed wojnoju i opisane, jak to jest. I to je, ja wzięła, perywyła na język polski, bo jako czułam, byłam dziadka, znałam. Ładnie to napisała moja sestra cioteczna, czyli to ta wnuczka, ja jest wnuczka Ludmiła, ta wnuczka Marysia Sorokosz mnie to przepisała. I to mają po polsku. I taką pamiątkę zrobiłam. O. Autobiografia Teodora Kalita. No i to między innymi tak o, tu pisze, o, to ja to może przeczytaję po polsku, tak? O, nie zdążyliśmy się otrząsnąć po pożarze, który był w 1910 roku we wsi i powołali mnie jesienią do wojska carskiego 14 października 1912 roku. Ze służby zostałem zwolniony w lutym 1918, czyli widzimy 6 lat był w wojsku. Od 1913 roku do 1914 byłem oddelegowany przez komendanta kompanii wojskowej medycznej szkoły felczerów na rzecz tej kompanii. Szkołę tą skończyłem i otrzymałem tytuł medycznego kompanijnego felczera. Rotny medycyński felczer, jak on na siebie nazywał. W 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa i wraz ze swoim pułkiem zostałem odesłany na front. Na froncie zasłużyłem na wysokie odznaczenie srebrny medal świętego Jerzego za odwagę. W 1917 roku rozpoczęła się w Rosji rewolucja i car Mikołaj II zmuszony został do abdykacji i w 1918 do 1919 dostałem etat w szpitalu wojskowym. Pracowałem jako felczer za pensję 1000 rubli oraz mieszkanie, utrzymanie i wyżywienie. W końcu 1919 zostałem zmuszony przez ojca porzucić swój ulubiony zawód, pracę w szpitalu i powrócić do rodzinnych szerszeń. Nie potrafiłem tego szczęścia utrzymać i sprzeciwić się woli ojca. Od tej pory zaczęło się moje cierpienie. W naszej wsi praca na roli była bardzo trudna. I to pisze, jaka była trudna praca na roli. Cierpiał do końca życia, że nie został lekarzem, że nie pracował w swoim ulubionym zawodzie. O, i tak to było. O. Zdravствуй, дорогой дедушка, Федор Николаевич Калита, ваше высокое благородие.
2: А тут на здымку то...
1: А то здымку то есть właśnie дядек, такой невысокий. On zawsze miał wąs i to z moim bratem ryjecznym. O, to jest on. Bardzo lubiłam dziadka. Uwielbiałam go. A to jesteśmy z nim też.
2: A, to też fajne. To wy, tak?
1: Tak, to ja jestem, tak. Tak, miałam 20 parę lat. Tak, i dziadek był z kulką pod domem swoim. Lubił z nami rozmawiać. Był bardzo, bardzo zadowolony. I ta jakby miłość do medycyny była w nas. No, to już inny temat. Brat chciał być lekarzem, ale to już inny, na inny temat. Nie wyszło. Siostra pielęgniarką została, także tak. A to jest mama moja, tak. A to my jesteśmy. A to mój tato był kolejarzem. A to przedwojenne. I tu jest dziadek. Tu dziadek jeszcze. I to jego trzy dziewczynki. Ta i ta. To moja mama i Litka, która była najzdolniejsza. Moja mama podobno też była. No Marysia mniej była zdolna, Maria. I to właśnie oni, to taka jak wiem, może nawet może elita wioski była, bo on został wywieziony, jako bogaty człowiek, został wywieziony, no to już w okresie takich stalinizmu. Bohaty, kułak. Pisali listy, ja tylko pamiętam, że on listy pisał do tego. No bo dziadek był taki, no, edukowany. On wyróżniał się na tle innych rolników. Może tak, babci się nie podobało, bo nie był bardzo taki, no, że pracowity. No nie był, był pracowity, ale może nie był taki zaradny, jeżeli chodzi o pracę na roli i tak dalej, tak? Bo on to robił, bo trzeba było coś jeść, tak? Ale marzenia jego były o tej pracy medycznej, no i o świecie. I on właśnie czytał książki, chciał wiedzy o świecie. A jak my żeśmy się uczyli, no to on był przeszczęśliwy. U nas nie było na wsi tak, że w naszej rodzinie, że o, to, że właśnie dziewczyny, żeby się, że skończą te podstawowe szkoły, będą czekać jak na pociąg, że przyjedzie jakiś ten kawaler. Kazał nam uczyty się, dziewczata, uczyty się na urzędy i do bloku. I u nas była taka, że my uczyliśmy ile kto mógł. Kolki kto mógł, to uczyliśmy się.
0: Пра свайго дзядулю Федара Каліту, ягоныя складаныя лёсы, прагу ведаў і няздзейсненыя мары распавядала Людміла Кавальчук-Сямятыч, родам з вёскі Шаршані. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены сёння супольны час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

pójść, to wy byli razem ze mną. Spadziejusia set dał wam nastroju. My jeszcze z ustraniem się uczarchowuj u sobotu o 21 godzinie. Wiartajem się na chwali Radia Racja. Budzie nowa muzyka.

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Діннікаш, один з лідерів меншості польської на Білорусі, Андрій Почобут, нарешті одзискав вольність по 5 роках, спензоних за кратами в'язнення диктатора Олександра Лукашенки. Діяч Зв'язку Поляків на Білорусі перекрочив польсько-білоруську границю ве вторник 28 квітня. Został увольнений в рамках виміни в'язнів поміж Польською а Білорусією. Дотихчас позоставав найціннішим закладником в ренках Мінська. Co więcej, prezes Зв'язку Поляків на Білорусі Анжеліка Борис, яка від кілька лет вальчила о увольнення Почобута, твердив в вивяді для газети «Речпосполіта», що діннікаш буде могу повручити на Білорусь і що został випущений з лагру безворунково. На границі чекав на нього прем'єр Дональд Туск. Пізній споткався з діннікажем газети «Виборчей» Бартошем Вєлінським. Разом удалися до Варшави, де Почобут został скерований на бадання до шпіталя. В столиці мав можливість нарешті споткатися з родиною, чого був позбавлены przez te 5 lat. Ze zdjęć i nagrań publikowanych w mediach widać ślady pobytu w najgorszym białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut jednak nie traci ducha walki i zachowuje optymizm. Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Jeśli chodzi o decyzję Andrzeja Poczobuta, wszyscy doskonale pamiętamy ten hart ducha Andrzeja Poczobuta i jego niezwykłą siłę, nie tylko fizyczną, co przede wszystkim duchową. To od niego tylko zależało, w jakiej formule chce opuścić więzienie. Mamy głęboką nadzieję, że teraz będzie mógł się poddać leczeniu, bo wszyscy doskonale wiemy, że po takim okresie 4 lat z całą pewnością jego stan zdrowia wymaga przeglądu. Polskie służby medyczne z całą pewnością udzielą mu odpowiedniego wsparcia, ale też w momencie, kiedy będzie mógł wrócić już do pełnej aktywności, z całą pewnością opowie Państwu także o swoich doświadczeniach.
2: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku w Grodnie. W 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, według nieprawdziwych oskarżeń o podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo państwa. Sprawa jego uwolnienia najwyraźniej ruszyła z miejsca dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. O tym porozmawiamy w drugiej części programu Znadniemna i Berezyny. Coroczny wiec i marsz Czarnobylski Szlak odbył się w Warszawie 26 kwietnia. Ta akcja ma długą tradycję, zapoczątkowaną przez opozycję na Białorusi w 1989 roku. Wydarzenie jest poświęcone pamięci o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 40 lat temu. Podczas wiecu w polskiej stolicy Białorusini zmuszeni do ucieczki z własnego kraju zebrali się przed pałacem Staszica, aby uczcić pamięć ofiar tej tragedii. Udział wzięli m.in. znani przedstawiciele białoruskich sił demokratycznych. Po zakończeniu wiecu uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Współczesne demonstracje łączą temat katastrofy czarnobylskiej z aktualnymi postulatami politycznymi, takimi jak sprzeciw wobec militaryzacji kraju, obecność broni jądrowej czy represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, twierdzi doradca Światłany Cichanouskiej Franek Wieczorka.
4: Czarnobyl podzielił życie Białorusi na до і по. Змінив життя велю дітей, велю родин. 20% терену Білорусі було заражено радіацією і тільки втратив можливість життя в своїх домах. Ну і зараз в Білорусі континує ще політичний Чорнобиль. То, що робила совєтська влада вобіц людей, не шанувала їх права, їх інтереси, їх здоров'я. Так само і Лукашенко. Через 30 лет нищив не тільки пам'ять у Чорнобилю, але нищив самі права, саме можливості для білорусинів жити в своєму краю.
2: Перший шлак Чорнобильський zorganizowano w 1989 roku w Mińsku. Wzięło w nim udział nawet 30 tysięcy osób. Był to jeden z pierwszych tak dużych protestów u schyłku Związku Radzieckiego, skierowany przeciwko ukrywaniu prawdy o katastrofie i polityce władz wobec skażonych terenów. Z biegiem lat marsz zaczął nabierać coraz bardziej politycznego charakteru. Uczestnicy nie tylko upamiętniali ofiary Czarnobyla, ale także protestowali przeciwko ograniczaniu świadczeń dla poszkodowanych, a później również przeciwko autorytarnym rządom i łamaniu praw obywatelskich na Białorusi. Demonstracje były wielokrotnie rozpędzane przez milicję, a uczestnicy zatrzymywani. Mimo to szlak czarnobylski przez lata pozostawał ważnym testem mobilizacji i jedności białoruskiej opozycji. Польска граница вschodnia стала się niemal nieprzeniknioną barierą dla nielegalnych migrantów. W pierwszym kwartale 2026 roku polskie służby odnotowały 100% skuteczność zapory, udaremniając wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Od początku roku liczba prób sforsowania zapory drastycznie spadła, z niemal 4000 w 2025 roku do zaledwie 150 w obecnym. W ochronę granicy wschodniej zainwestowano znaczne środki, stawiając na nowoczesne rozwiązania i polską myśl techniczną. Od marca 2026 roku granicę chroni zaawansowany system antydronowy o wartości 60 milionów złotych, zdolny do wykrywania obiektów latających z odległości setek kilometrów. Dodatkowo na wszystkich przejściach granicznych funkcjonuje system EIS. Ogółem modernizacja zabezpieczeń kosztowała 3 miliardy złotych. Bezpieczeństwa strzeże 5 tysięcy żołnierzy, a także funkcjonariusze Straży Granicznej i Policja. Teraz na granicy działa blokada, optoelektronika i system szybkiego reagowania, informuje podpułkownik Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
0: Funkcjonariusze również doposażani są w nowy sprzęt, który usprawnia pełnienie tej codziennej służby. I pamiętajmy o tym, że na granicy polsko-białoruskiej mamy barierę fizyczną i barierę elektroniczną, że granica jest obserwowana 24 godziny na dobę, także każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest odnotowywana i kiedy ona jest dokonywana w tym miejscu, natychmiast pojawiają się patrole Straży Granicznej.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych przez resort danych, efektywność tych działań sięga około 65%. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą faktycznie opuszcza terytorium kraju. W ministerstwie podkreślają, że działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Andrzej Poczobut został uwolniony podczas procesu wymiany więźniów między Polską a Białorusią według formuły 5:5. Negocjacje w sprawie uwolnienia więźniów trwały od września 2025 roku. W rozmowach mieli uczestniczyć przedstawiciele służb kilku państw. Wśród wypuszczonych przez Mińsk zakładników znalazł się m.in. polski karmelita ojciec Grzegorz Gaweł, oskarżony wcześniej o szpiegostwo. Kluczową rolę w tym procesie odegrały Stany Zjednoczone za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA do spraw Białorusi, Johna Cole'a, który z kolei w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej powiedział, że Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent Donald Trump po rozmowie z Karolem Nawrockim. Polski prezydent z kolei podkreślił, jaką cenę musiał zapłacić Poczobut w swojej walce o polskość.
3: Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki, człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Chcę też powiedzieć, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu, i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię. Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka i mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce.
4: Doszło do wymiany symetrycznej 5:5.
0: Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest długa i bardzo skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany, tak aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć w Polsce i przede wszystkim na wolności. Jak powiedziałem, ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć tutaj na rzetelność i taką solidność ze strony Białorusi. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie. Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez ostatnie 2 lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli. Państw obcych, państw trzecich, tak jak powiedziałem, Rosji i Białorusi.
5: Radujmy się! Mamy go!
0: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Cole'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu.
4: Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że wszyscy powinniśmy się cieszyć i ja nie akceptuję żadnej formy wyścigu po brawa za tę akcję. Wszyscy, którzy się do tego przyłożyli, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zasługi, naprawdę mogą liczyć na moją autentyczną wdzięczność i takie autentyczne dziękuję. Tym razem współpraca sojusznicza, determinacja naszych służb i dyplomatów, bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. I no, słyszę też o zaangażowaniu prezydenta i jego ludzi w przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o tej potrzebie. Też za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie będzie w naszym kraju kwestionował roli tych czy innych osób. Wszyscy przyłożyli się tutaj z jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie to było coś niesamowitego, kiedy mówi, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał? No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie i będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego, niezależnie od tego, jakie decyzje w przyszłości podejmie.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o wielowiekowej historii miasteczka Dziembrów w powiecie lidzkim, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Urszulą Sipińską oraz jej przebojowym utworem To był świat w zupełnie starym stylu.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną, Mieczysława Pimpickiego. Mieczysław Pimpicki urodził się 10 września 1913 roku w Wilnie. Był synem Stefana i Michaliny z Rymszów. Miał 8 rodzeństwa, ale kilkoro zmarło w dzieciństwie. Ojciec był właścicielem piekarni przy ulicy Ponarskiej 30, która funkcjonowała w piwnicy budynku mieszkalnego. Śmierć Stefana Pimpickiego w 1923 roku spowodowała, że zakład przejęła jego żona Michalina. Wspomagana przez dzieci kilka lat prowadziła działalność, młody Mieczysław nauki początkowe pobierał w domu, a następnie uczył się w renomowanym gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 16 czerwca 1933 roku. Jego marzeniem była służba wojskowa. Zamierzał wstąpić do szkoły podchorążych kawalerii w Grodziądzu. Nie został jednak przyjęty ze względu na niesubordynację jego klasy gimnazjalnej na zajęciach przysposobienia wojskowego. Jesienią rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W utrzymaniu oraz edukacji wspomagała go starsza siostra, Genovefa, doktor medycyny, która po wyjściu za mąż za Jerzego Matusewicza zamieszkała w 1935 roku w miasteczku Chęcewicze na Polesiu. Okres nauki gimnazjalnej oraz studiów wiązał się również z intensywną rywalizacją sportową. Mieczysław Pimpicki uprawiał przede wszystkim dwie dyscypliny – pływanie i narciarstwo. Już jako 15-latek zajął 3. miejsce w pływackich mistrzostwach szkolnych, rozgrywanych na dystansie 500 metrów w trokach. W mistrzostwach szkolnych w biegu narciarskim dla początkujących, rozgrywanych na Belmoncie w 1931 roku, zdobył 3. miejsce na 103 startujących. Rok później był już mistrzem szkół średnich Wilna. Po podjęciu studiów trafił do wileńskiego AZS-u, w którym notował sukcesy w pływaniu, przede wszystkim w stylu klasycznym. Największy ogólnopolski sukces uzyskał na długodystansowych mistrzostwach Polski, rozgrywanych w trokach w 1935 roku. Na dystansie 6 km przypadł mu wówczas tytuł wicemistrza. 2 lata później w Bydgoszczy zdobył 8 miejsce. Największy sukces narciarski zanotował w Worochcie, w akademickich mistrzostwach Polski. Uzyskał tytuł wicemistrza w zjeździe. Kilkukrotnie brał także udział w biegu patrolowym Zułów-Wilno, rozgrywanym od 1936 roku. Zawody rozpoczynały się w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego, kończyły się na Wileńskiej Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka. Zawodnicy wileńskiego AZS-u zajmowali najczęściej

0: Польське подружжя на Білорусі.
1: Około 40 kilometrów od Grodna leży niewielka, cicha mieścina Dziembrów. Tu nad rzeką Spuszą w okolicy Szczuczyna wieki temu właśnie

Mieszkaniciele miasteczka marzyli, że stanie się ono perłą regionu, ale dawna chwała przeminęła bezpowrotnie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Zapraszam na wycieczkę do wsi Dziembrów, albo jak się mówi po białorusku Dębrowo. Historia tej mieściny zaczyna się w XVI wieku. Z tamtej epoki pochodzą wzmianki o Dziembrowie jako majątku szlacheckim powiatu lickiego. W drugiej połowie XVII wieku, w 1669 roku, w dokumentach pojawia się wzmianka o majątku, który tu założył sędzia grodzki licki Eliasz Michał Rynwit. Rynwit był w powiecie postacią nietuzinkową, wpływowym lokalnym politykiem, kilkukrotnie wybranym posłem na Sejm i marszałkiem lickim w latach 1690-1696. Co ciekawe, Eliasz mógł być dalekim krewnym Adama Mickiewicza, bo ród Rynwidów był spokrewniony z Mickiewiczami. Jednym z przodków Adama był Krzysztof Rynwit z powiatu lickiego właśnie. Zapewne Eliasz marzył, by jego majątek stał się czymś większym niż tylko folwark i siedziba. Chciał, by Dziembrów stał się ważnym ośrodkiem życia społecznego i religijnego, nawet nie wsią, a miasteczkiem. Dlatego wystarał się w końcu o przywilej na założenie owego. Nadał go w 1713 roku król August II Mocny. To zapoczątkowało złoty wiek tej miejscowości. Aby podnieść status swojego majątku, Eliasz Michał Rynwit postanowił wznieść tu murowaną świątynię i sprowadzić zakonników, którzy zadbaliby o edukację i kulturę. Już w 1676 roku pojawili się tu jezuici z klasztoru w Grodnie, którzy prowadzili misję oraz szkołę aż do kasaty zakonu w 1773 roku. Do dziś możemy podziwiać kościół pod wezwaniem Trójcy w Mszy Najświętszej, początkowo barokowy, choć dziś po wiekach i przebudowach nieco eklektyczny w formie. Jest to świątynia o prostej, prostokątnej bryle z charakterystyczną fasadą ozdobioną geometrycznym dekorem i wysokimi niszami. Choć dzisiaj Dziembrów to mała wieś, ale kiedyś był kolebką talentów. To właśnie tutaj urodzili się słynni polscy malarze, bracia Kazimierz i Hiacynt Alchimowiczowie. Ich życie było nierozerwalnie związane z dramatycznymi losami ojczyzny. Obaj wzięli udział w powstaniu styczniowym. Kazimierz za swój patriotyzm zapłacił wysoką cenę. Został zesłany za Ural, gdzie paradoksalnie zaczął szlifować swój talent malarski, uwieczniając losy katorżników. Później zasłynął jako autor wielkich płócien historycznych, jak chociażby Pogrzeb Giedymina. Jego brat Hiacynt po upadku powstania musiał emigrować do Francji, gdzie zasłynął jako wybitny pejzażysta. Mówiąc o powstaniu styczniowym, nie sposób pominąć postaci dziembrowskiego proboszcza, księdza Romualda Skibińskiego. Ten gorliwy patriota w styczniu 1863 roku odczytał zambony manifest rządu narodowego, wzywając lud do walki o wolność. Za swoją posługę pańską wśród powstańców został aresztowany przez władze carskie i skazany na 8 lat katorgi. Z Syberii nigdy już do Dziembrowa nie wrócił, zmarł na wygnaniu w 1880 roku. Karą dla samej miejscowości była konfiskata kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną w ramach akcji rusyfikacyjnej. Katolicy odzyskali swoją świątynię dopiero w 1919 roku dzięki staraniom księdza Witolda Kunickiego, który po latach zaborów odrestaurował budynek. W XIX wieku majątek dziembrowski przeszedł w ręce potężnego rodu Sapiehów, choć sami właściciele rzadko tu bywali, rezydując w pobliskiej starej Spuszy. Pamiątką po tamtych czasach jest opuszczony dziś drewniany budynek dawnego folwarku sapieżyńskiego, do którego prowadzi majestatyczna Aleja Starych Drzew. Innym ciekawym zabytkiem jest cerkiew świętego Jana Teologa z lat 30. XX wieku, która ma niezwykłą historię. W latach 90. została przeniesiona do Dziembrowa sąsiedniej wsi Zawałki. Jest to typowy przykład ludowego budownictwa sakralnego, który w czasach sowieckich, podobnie jak wiele kościołów, służył za magazyn zboża. W okresie międzywojennym Dziembrów był jeszcze siedzibą gminy w powiecie lickim, tętniącym życiem z dwiema szkołami i posterunkiem policji. Ale już wtedy znaczenie Dziembrowa konsekwentnie się zmniejszało. W 1929 roku zlikwidowano gminę i miasteczko wraz z folwarkiem przyłączono do sąsiedniej gminy wiejskiej Kamionka. Właśnie dlatego, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała wtedy architektura urzędowa, warto zajrzeć do Kamionki. Tam zachował się budynek gminy w tzw. polskim stylu narodowym, z wysokim, łamanym dachem. Tamtejszy kościół skrywa jeszcze jedną ciekawostkę, to w nim ochrzczono pisarkę Elizę Orzeszkową, ale to jest temat na osobny program. Dziś Dziembrów to spokojna, zapomniana i wymierająca wieś, gdzie życie toczy się wokół kołchozu. Marzenia Eliasza Michała Rynwida o wielkim centrum regionu pozostały daleko w przeszłości. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Urszuli Sipińskiej oraz jej przebojowym utworze To był świat w zupełnie starym stylu. Urszula Sipińska-Konrad, urodzona 19 września 1947 roku w Poznaniu, to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury. Znana jako piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów, architektka wnętrz, pisarka i publicystka. Jej działalność obejmuje zarówno scenę muzyczną, jak i projektowanie wnętrz oraz twórczość literacką. Dorastała w Poznaniu, na Wildzie, w rodzinie o inteligenckich i muzycznych tradycjach. Od najmłodszych lat rozwijała zainteresowania artystyczne. Uczyła się gry na fortepianie w Wielkopolskim Studium Muzycznym, a następnie ukończyła liceum imienia Klaudyny Potockiej. W 1972 roku została absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 60. Już jako uczennica założyła żeński zespół wokalny. W 1965 roku zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, zdobywając trzecie miejsce. W kolejnych latach współpracowała ze Studenckim Teatrem Nurt w Poznaniu, rozwijając swoje umiejętności sceniczne. Przełom nastąpił w 1967 roku, kiedy wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Zapomniałam. Piosenka stała się jednym z jej pierwszych dużych przebojów. Rok później zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie za wykonanie utworu Potem kwiat czerwony. W kolejnych latach Sipińska zdobywała coraz większą popularność w kraju i za granicą. Występowała na licznych festiwalach w Europie, Ameryce i Azji, zdobywając nagrody m.in. w Bernie, Meksyku, Tokio i na Teneryfie. Koncertowała w wielu krajach, w tym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i ZSRR. W sumie zagrała ponad 2000 recitali estradowych. Do jej największych przebojów należą m.in. Mam cudownych rodziców, To był świat w zupełnie starym stylu, Szalala, zabawa trwa, Chcę wyjechać na wieś oraz Są takie dni w tygodniu. Jej twórczość łączyła melodyjność z refleksyjnymi tekstami, często współtworzonymi z uznanymi autorami, takimi jak Agnieszka Osiecka. W 1982 roku jej kariera została przerwana przez poważny wypadek samochodowy w Niemczech, który spowodował ciężkie obrażenia nóg. Po kilku latach przerwy wróciła do działalności muzycznej, nagrywając nowe utwory i występując na festiwalach. W 1988 roku ponownie zaistniała na festiwalu w Opolu z piosenką Mam cudownych rodziców, która stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Pod koniec lat 80. stopniowo wycofała się z estrady, a na początku lat 90. zakończyła karierę muzyczną. Decyzja ta była zgodna z jej wcześniejszym planem odejścia ze sceny po 40. roku życia, a także wynikła ze zmian zachodzących w polskim show-biznesie. Po zakończeniu kariery estradowej wróciła do zawodu architekta wnętrz. Założyła w Poznaniu własne pracownie projektowe i realizowała liczne projekty, m.in. wnętrza instytucji publicznych, hoteli i centrów biznesowych. Jej praca w tej dziedzinie była wysoko ceniona i stanowiła ważny drugi etap kariery. Zajmowała się również publicystyką i literaturą. Publikowała wywiady, felietony oraz teksty autobiograficzne, w których opisywała swoje doświadczenia artystyczne i życie w PRL-u. W 2005 roku wydała autobiografię, a później kolejną książkę, kontynuując refleksję nad swoją drogą zawodową i życiową. W 2023 roku została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla miasta Poznania. za wkład w kulturę i wieloletnią działalność artystyczną. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu artystki Bright Days Will Come, wydanego w 1973 roku. Utwór skomponował Piotr Figiel, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Przed państwem Urszula Sipińska. To był świat w zupełnie starym stylu.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!